Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen sercia. Wybiliła moja watra, dociam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariantuk z mojej muki budu piuk.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługiwania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługiwania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
3: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
3: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
3: W roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosi dnes Demko Trochanowski.
4: Witam was, kreśni drogi radiosłuchacze. Z tej strony Demko Trochanowski z Pidłaszowskiego studia radia LEM FM. Witam kreśni tym bilsze, że dnes na żywo wysyłam pierwszy raz po wakacyjnej przerwie. Dnes samego dnia wersnia septembra 2026 roku. Zas mogę się poczuć tak fajnie, jakim się czuł do tego czasu przed wakacjami. Drogi radiosłuchacze, drogieńko, ja będę z wami w tym programie, w programie Trzy świty na żywo. Dnes do 9 godziny, a pak jeszcze się stritymy, znaczy poczujemy po 9 godzinie w programie Słowidzie, znaczy LEM FM już i ja douczam do tego naturalnego naszego grafiku powakacyjnego. I się bardzo cieszę. Za to lyszajcie się przy słuchaniu, buďte razem z nami. No i cóż, letymy dalsze.

Tak i hurdzą zaczęliśmy to dzisiejszy program Tri Świty, a teraz zaczynamy już tak poriadni. Za to powtórzę. Semy den wersnia septembra mamy 2023 roku, jak i ja w lecie 250 dniom w gregoriańskim oficjalnym drżawnym kalendarii i do końca roku zostaje 115 dni lem. A zdaje się, że jesteśmy dosyć niedawno. To 2023, bodaj ja tak mam wytale. No co jeszcze, w julijańskim kalendarii jeszcze koniec sierpnia, 25 den toho, że miesiąca dnes za zachodnim stylem świadkują jeszcze tych paru godzin Regina Richard czy Teodoryk, a w zachodnim stylem dnes świadkują Warfolomi Tyt Mina i Moisej. Świadkują ci żywości, jeszcze dnes świadkuje Brazylia Świato Niezależności. Mozambik świadkuje Den Peremoha. Australia świadkuje takie świato, które może było perewesty przybuju, jak nacjonalny den zwierząt, jak nachodziacia pizza rozum zniknienia. I jeszcze Fidżi, to te ostrowy świadkują den konstytucji jawna zgody na 8 minut, już tak koi 18, słuchajcie te świty w radiu. LMF.

No i potem Dunaju. Na Dunaju jako set Bunaj dnes często się budę. Się mi zdaje jawla, on bo się już dwa razy bodaj jawla, ale to tak za to, że Dunajom tak i każdą wielką riku lemkę zwali. No dobry, aż to się podziało, to 8 dnia wersnia septembra w oświeci w historii smotrzył na 1822 rik, już przed czym wchodziłem by się dułał, że w Brazylii świat on zależności, a to na pamiat toho, jak Brazylia to uderzy, w 1822 roci 8 dnia septembra ohłosyła niezależność od portugalskiego królestwa. Wrnemy bliżej nas i do 1848 roku, 7 dnia wersnia septembra w austrijskim cesarstwie było znesene poddaństwo w rezultacie podii, jak to doprochodzili, by się tu o wesni narodził. 1860 rok, teper idemy za wielką młaku to, że kiedy przyjechał walijski kniaź do Kanady, wizytował Kanadę pierwszy raz, jawił się klenowy listok jak oficjalna kanadyjska emblema. 1822 rok, stojący za oceanem w Zjednanych Stanach Ameryki, odbył się pierwszy, można powiedzieć, profesjonalny bokserski pojedynok z takimi prawidłami, że byli w to te gracze byli w bokserskich rukawiczkach i to ciły mecz miał 3-minutową rundę, bardzo podobna do dzisiejszych pryncypiów prawił bokserskich pojedynków. 1936 rok teper w zoo w Tasmanii w mer poslidni wakowołk, tasmański wakowołk, taki niż ni to wołk, ni to pes winżyłem w Australii. 1940 rok trzeci Reich zaczął bombardować Wielką Brytanię, London przede wszystkim, to w czas II światowej wojny, no Luftwaffe zaczęła bitwę o Brytanię tym jak raz bombardowaniem. No i też tam potępili dalsze brytyjskie miasta. Idziemy do 1953 roku, kiedy to w Sowieckim Sojuszu Nikita Chruszczow stał się można powiedzieć hołową tej komunistycznej dzierżawy. To po śmierci Stalina, można powiedzieć, że hejby zaczęły się polegczenia w Sowieckim Sojuszu, no ale jak to znamy, co mogłoby te polegczenia w Sowieckim Sojuszu, no tak o im nic. Dobry, 1956 rok, teper idemy do Południowej Ameryki. Nie ciłkom 16 roku mał Pele, taki znany bardzo gracz, możpowisty jeden z najbardziej znanych w historii futbolu, nie mał jeszcze 16 roku, a mał swój debiut w komandzie Szantosz FC i strzelił to jedną z chyba paroch, sześciuch, siedmiuch bramok, które tam pali. No i dobry, i wracamy jeszcze do uszne Sowieckiego Sojuza, ale do Rosji. 1922 rok w gazecie Kommersant pierwszy raz był zhosnowany termin Nowe Ruskie, kiedy dach, kto się interesuje tamtą obszerią, to tak ludzie, którzy się skoro dorobili, nie znacie, odkąd się dorobili, jakosy bars skoro się ich grosze trzymali. I to chyba taki, można powiedzieć, taka definicja toho budę, co wskazuje na dalsze podziały, można powiedzieć, aż i do dnes, na oligarchiczny system, jaki tam carstwuje. A w nas godzina 8, już takoj minut 30, znaczy już takoj pił 9 w Radiu LMFM, za to zaproszę was na muzyku.

0: program Powtarjamy.
1: Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

Tak, wiertamy, a teraz wiertamy do rosyjskich rocznic, jakie minęły od soboty. A w sobotę, 5 dnia wyresnia septembra, minęła 120 rocznica narodzenia Jurija Stanincia. To rosyjski pisatel, jaki wmarł w 1924 roku, a pisał pod pseudonimami Jurij Stańczuk, czy Jurij Lunaj. Wrodził się w Niżnym Szardzie, to dnes Niżnie Bołotne. Z posered wczorajszych rocznic, znaczy tych, które odnoszą się do 6 dnia wyresnia septembra, tu mamy wiele. Zacznę od narodzin. 1940 rok narodziła się Olga Prokop, to narodna śpiewaczka, zbieraczka rosyjskich balad, śpiewanok, wydatna artystka. Wrodziła się w Selikrywa, a wmerdła w 2020 roku w Czynadziowi. To dzisiejszy Mukaczewski rejon na Podkarpacki Rusy. Окрім того, в 2016 році на 9-му бієнале київсько-русинської культури в Криниці була оголошена за лауреатку премії імені Василя Турока. Теж то нагорода, яку признає світова рада русинів. I jeszcze może lemtiwko, że ze swoimi ansamblami występowała w takiej tysiaczu koncertach. Mała też i doma na Podkarpackiej Rusy Dzierżawne nagrody i odznaczenia. To z posered rocznic narodzenia, a rocznicy śmierci teper wczera, pewno wielu z was brało uczest w prazniku, który był wyznaczony jak rocznica śmierci w 1914 roku Maksyma Sandowicza, kanonizowanego prawosławną cerkwą jak Maksym Gorlicki, to Lemko Zużdeni, jakoho narodzony w 1886 roku w Żdyni, a rozstrzelany 6 dnia września 1914 roku w Gorliciach przed Gorlickim sądem. Już jego rodzina, bremenna żena, jak i niania, byli pak wywezeni do Talerhofu, a posered Lemkiu już po pierwszej światowej wojnie kult Maksyma Sandowicza był na tyłku wielki, że jego fotografii były wiszane popry ikonach, co dawało do tego, że w 1924 roku Polska Autokefalna Prawosławna Cerkwa ruszyła o kanonizacji Maksyma Sandowicza, jak już im powiem, z nazwaniem to już po koniecy Maksym Gorlicki. Za to i wczoraj w Gorliciach były wielkie świadkowania z tej, że przyczyny poniżej 6 dzień wyresnia septembra jest w cerkownym prawosławnym kalendarii jak raz przyznaczony na świadkowania pamiaty Maksyma Gorlickiego. 6 dzień wyresnia to ciż inczy Lemkę, na przykład to dziś data śmierci 1952 rok Michała Jurczakiewicza, to jeden z liderów przede wszystkim tych czasów, kiedy po pierwszej światowej wojnie tworzyła się Lemkiewska Ruska Narodna Republika Lemkiew, Floryńska Republika, Lemkiewska Republika, różni jej nazywamy. Nawrodził się Michał Jurczakiewicz w Rostajnym w 1860 w drugim w mer w 1969, a w mer w 1952. To też data, wczorajszy dzień, też data śmierci jeszcze jednego świeczennika, by się dojuto Jani Polańską, to lemkiewski i aktywista,
i świeszczennej grekokatolickiej cerkwi, też poeta, też historyk, memuarysta, moszonym też wielopowisty, prawa ruka, moż powisty, nie doszłoho władyka Maściucha, kiedy była zasnowana apostolska administracja Lemkowina w 1134 roku, a była zasnowana za to, żeby to uderznia Peremys katedra, jeparchia, jak najmniejsze mało wlijania na Lemkowini, żeby jej przede wszystkim nie latynizować i ukrainizować. Tak były to czasy, a posered tych, okrem moż powisty świdzkich dziaczy, które do tego dowiedzieli, byli też cerkowne dziacze, takie jak otec Jan Polański, zresztą był też kanclerom tojże apostolskiej administracji Lemkowina. No i jeszcze jedna rocznica związana z wczorajszą datą, besiduje to wydatnym pisatelu, wydatnym literacji, okrem tego był to grecki bursak, to Iwan Żelem, narodzony w 1925 roku w Opennym, a w mer 6 dnia wersnia septembra desem tu chyba stratył datu 1078 roku dokładnie. Tak, okrem tego, że był gorlickim bursakom, to jeszcze do tego, jeszcze przed wojną był uczennikiem gorlickiej gimnazji. No, przyszła potem druga światowa wojna, a pak nieszczęsny czas 1945 rik, Wapenny, jak i druga Lemkiwska Sewa były wyselane na sowiecką Ukrainę. Ciż Iwan Żelem z Ridnema trafił do tam już na Ukrainę, do Ługańskiej oblasti, daleko na schód. Tam ciż tu żył, pisał, ale nadziejał się też, że dokolwiek wernych od statusia nikoli nie powęło. I dyneczni ryczniczy jeszcze bodaj zo dwi prywedu. 1866 rik wrodził się Antonin Rozsypal. To prawda, czeski uriadnik, ale był krótko w roku 1933 roku, kiedy nie było obsadzonej funkcji gubernatora Podkarpackiej Rusy, to tu funkcję sprawował jak raz Antonin Rozsypal. 1885 rok to już poslednia rocznica, jaką chcę tu przywesti, to Julii Feldeszi, to za czechosłowacko i madziarskiej doby polityk rusyńskiej narodności na podkarpacki Rusy. No i toż może tam tylko powiem, że wrodził się w Sobranciach w 1885 roku, w mer 1947 w Samborii. No, 15 minut mamy do 9 godziny, za to zaproszę was na muzyku, a pak sobie perejdemy jeszcze do chwili

czaradny Sezaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

0: Tak i po dobrych braciach przyszła chwila na chwilę. Znaczy, że budemy by się dwa to pochodzi o prognozi pochody na najbliższy czas. No to z Golicjach teper, 17 gradusił, ciłkom neźli jak na Weresen, choć powiem tak, no zaran budy aż 29 gradusił, znaczy, że jeszcze to takie ciłka lita budę, jeszcze się jawet pozerane aż do 30 w Golicjach, no ale dołho to dobry czas nie budę, bo czetwerga już przed południą budę morze polaty z maksymalną temperaturą 17, z piatnieciulem 19 i sobotu, niedzielu inaczej nie będzie. Ciszy niebo zachmaramy i słońce zachmaramy, a niebo schmaramy i z deszczą za to. Cóż, chosnujcie to te dwa najbliższe dni, bo one będą faktycznie ciepłe. Podobnie zresztą w Polkowiciach, teper 18 gradusił, zaran do 29, ale sereda już budelem do 23 i pak zacznę się taki weresen, może powisty. 18, 19 to maksymalne temperatury w Polkowiciach. Od czwartka i do końca tygodnia, a w nocy to ta temperatura już będzie padała poniżej 10 gradusów, za to gutomu też trzeba dajak prywokaty. Idę do Prieszowa teper, też tam 17 aktualno i smotriu zaran 29, pozarany 31 gradusów, duże sącia i podobnie jak na Lemkowini od czwartka się to no do smochuczo zmieny to tylko, że jeszcze przed południem może dasz to polaty w 15 ciłkom zachmaryna 21 gradusi maksymalno. Subota tak 50-50, pił na pół, 20 gradusi maksymalno tak samo w niedzielu, znaczy kinciłka weekendu. Już taka bardziej osinna jak litnia. No to dobry, to jeszcze posmotrymy w Mukaczowi na Karpackiej Rusy, też 17 gradusił. No, się mi zdaje, wsiady 17, albo dasz to się zaciało. Tak sobie tak, zaran 29, w sredu 31 aż. No i od czwartka do niedzieli daku steplisze, bo temperatura będzie do 24 gradusił. W niedzielu już bilsze deszczu i maksymalno do 22 gradusił. Posmotrzył na Lożku, tam 18 gradusów w tym momencie, a to za to, że to bardziej na południe. Może tu jest to tajemnicia, która może powisty mała by świczyć o tym, że jest o to gradus bilsze. No ale smotrią najbliższe dny, to podobne jak i w Ciłej Karpackiej Rusy, zaran do 30, w seredu do 32, a potem już 21-22 od czwartka do niedzieli i czasem ciż polije, może ciż zahrmity jeszcze. No ale dobry, posmotrmy tam hed na południe w ruskim Keresturi. Teper jeszcze 22 gradusy, dost tepła nicz, zaran do 34, uwaga, w sredu do 36 jeszcze gradusił może, bo ta temperatura, no ale od czwartka aż coraz mniejsze, w czwartek 15 do 28 i sobota, niedziela z deszczą do 24 gradusił, za to tak jak raz wygląda to ta prognoza pochody na najbliższe dny w różnych częściach, gdyż jutro syna. No, to znaczy, że pomaleńkę lito się bude nam już kończyło, nic z tym nie zrobimy. Zdaje się mi, że bude lem coraz chłodniejsze i bardziej wilgitno i bilsze deszczu. No dobry, w nas 5 minut zostało do 9 godziny, za to, drodzy radio słuchacze, ja będę się pomaleńko z wami praszczał się budulem na chwilku, za to, że już po 9 godzinie budeme się czuty w programie Słowo Wiecia, znaczy wertamy do naszego, może powisty, klasycznego, poniedziałkowego reżimu dnia, że i dakus o jazyku sobie pobysiduje, za to już teper proszę po 9, a za program Tryświty na teper dziękuję. Demko Trochanowski, nadjusia, że jeszcze dnes budemy się czuć. Trzymajcie się.
1: Jeden, dwa,
0: trzy. Tryświty wieczorem.
1: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: na trzy głosy
1: w radiu LEM FM.
0: Trzy świty
1: od poniedziałku do piątku
2: w roboczy dzień.

Jarku, Iwanku, z drugiej strony Jarku, z drugiej strony Jarku. I szłabym do tebe, i szłabym do tebe, wzięła woda lałku. I szłabym do tebe, i szłabym do tebe, wzięła woda lałku. Lawoczka toneńka, woda studeneńka, a ja młodeńka. Od nas się zlomity, od nas się zlomity.

0: Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zeleń jest, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wsteregła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwierzęcia żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała, deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Tołdy iszczy w dobie kremenia kresanego, wsim po drodze było, dawał jest im ogen życia horyjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczką w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój głód i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieję. Że pod wiknom twoim nespanym jalec lis wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalm Lamgiuszka śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogneną lamkiuską dolą, perekoty polom witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychiczko, bez do solmi teczut. Potičk.
1: Slucháte LEM FM. LEM FM, perše naše radio.

A to była Amira Medunianin, wydaj te drogie radio słuchacze, przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak. Zaczynamy Patrz i Snu o Chodynu na antenie Lemkiuckiego Radia, Radia Lem FM, Radia Ruskoj Bursy z Gorlec. Tak, tak od jeżeli formułku możemy wyrecze wysłały ty. No cóż, witam was serdeczni, jak najserdeczniejsze, tak jak i zdrawyły dawno w listach krajany swoich bliskich za wielką wodę. Piszą, czy im listy, piszą, czy im jak jest. Przypominam, że to te listy, które wydrukowane pak były w gazecie Karpacka Ruś, czytamy ich sztoseredu premierowej odcinek o chodyni pierwszej popołudny i w sesja tam zdrawlać serdecznie i najserdeczniejsze, jak najserdeczniejsze. I ja tak samo was każdego dnia

I też serdecznie witate. Dziękuję za to te serdeczne pozdrowienia, powitania. I ja ze swojej strony, moi drodzy, idziemy, smotrymy na site meteorologii, znaczy Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki. I to wysiduje, że dnes, no, w niektórych miejscach będzie ciepło. Ciepło. Na południowym wschodzie bezchmarne niebo albo bardzo małe zachmarzenia. Nad resztą regionu małe i umiarkowane. Na północy większe. Pod wieczór nad morzem może pojawić się mały deszcz. No i uwaga, jakie temperatury. Temperatury dnes, tak bym powiedziała, lepciowe, sierpniowe. Od 22 w obszary Gdańskiej Zatoki, 23 na Mazurach, Suwalszczyźni, w Pidgirskich obszarach Karpat, ale to tak dość wyższe, bo niższe i w centrum, i na południowym wschodzie 27, a na południowym zachodzie aż 30 gradusiu. I tam dla tamtej czasty Wrocław, Lignycia, Opole, dla tych powitiu obowiązuje ostrzeżenie pierwszej stopni przed horiaczką. Jak raz za to, że ta temperatura może nawet do 30 gradusów dobyty. Tak że to, no, woda w ruku i jeszcze to te poślednie momenty tepłoty przed nami. Tepło będzie utrzymywało się jeszcze i w środę, aż i 31-32 w nas nawet na południe, w centrum 28, nad morzem dość i 19 gradusów i bury na Nyżnym Szlesku i w okolicach Poznania i w pasi na przez Warmię, Mazury. Także to tak interesująco dnes i zaran. Natomiast poza rany temperatura za schpadę w niektórych miejscach o nawet 12 gradusów, bo maksymalna temperatura w czetwer to od 15 nad morzem, przez 19-18 w centry i 20 na południe. Także to różnica będzie znacząca, jak raz wyjeżdżam na Seredu i na Czetwer, tak. Także to w Seredu będzie 30 stopni tam do budu, a w Czetwer 19. Dwie czaste roka w dwa dny zarachuję. I w związku z tym też zaran pacisnej godziny w jej regularnym wydaniu nie będę, a będę za to retransmisja debaty Stan kultury i języka Lemkiu. To debata, jaka była, jaka proszła w czerwcu tego roku w Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Była ja, a i paru innych osób. To na koniec programu jeszcze wam dokładnie opowiem to. Lem tak na ranti było przy pochodzi, bo wertamy do usłowi biometeo, biometeorologiczna prognoza od Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki na dnes jest taka, że właściwie w całej Polsce będzie niechosenno, będziemy się niechosenni czuty. Znaczy, może inaczej, usłowia będą niechosenne. Mogą to chodne być sytuaty. To ja już sobie dam spokój i dam śpiłanku.

już piszę te, już żartuję te. Tak, żartuję te z moich chyb, z moich lapsusów. Bardzo dobry, że mam poprawiam nastrój. Jak nie przynoszę jakichś sensownych informacji, to przynajmniej poprawiam nastrój, moi drodzy. A ja tymczasem hladam fajnych posłowic jeszcze. No to najbudę jeszcze czerwona śpiłanka i pak do was wartam. Może budu mądry, a może ty począć mądry.

No i posłowie ci jedna szła do Aztekę. Ja tu nigdy nie był, ale wyczuł, że się poprawiło. Czerchowe takie. Jak brych pełny, to i kościam dobry. Jak brych pełny, to i kościam dobry. Tak by się dują od stare lemki. Jak w nohach nie prawdy, hladaj wyże. To chyba powinno być to wieczorem czytane pismo. Jak idziesz w hości z pustymi rukami, to id choćby z pełnym brychom. I to fajne. I jeszcze czwarte. Nie, już wszystkie przeczytałam, co ma poznaczone na ten czas. Ja to nigdy nie był, ale róże się poprawiło.

Tiszusia, że posłuchałam się polubili dnešní. No to następny w poniedziałek. Trzeba być cierpliwym. A my teraz idziemy sobie, smotrymy, gdzie byśmy się mogli na to wybrać. To na przykład dnes bez chronologii będzie totalnie. Możecie wybrać się do Jaselskiego Domu Kultury tam w niedzielu 13 września. Odkryta scena nowej muzyki Kwartludium. To będzie koncert muzyki. Fundacja nowej muzyki Kwartludium realizuje nowy projekt. Odkryta scena nowej muzyki Kwartludium. Zachalnopolski cykl moderowanych koncertów współczesnej muzyki. Projekt jest realizowany po to, żeby da jak zmniejszaty albo czysto perełamułaty bariery między nową muzyką a szeroką publiką. I cel tego projektu jest przybliżyty nam jak słuchaczom współczesne zwuki, wkazaty im różnorodność ich zwuków czy kontekstów, też żeby stworzyć taki prostor do stryczy z muzykami, artystami, ideami, jakie stoją za prezentowanymi, jak raz tworamy. Odkryta scena opierać się na formuli moderowanego koncertu, w której muzyki ensemblu Kwartludium nelem wykonują twory, ale też wwodzą słuchaczy w kontekst prezentowanych tworów, opowiadając o inspiracjach kompozytorów, technikach, jak hosnują, no i też ideach, które stoją za pojednymi kompozycjami. Kiedy idę o niedzielny koncert w Jaśli, to wyzłuczać twory, może czy będą wykonywane twory,

w programie Zoltan Almashi, echo w Darinia w suchy smerek, w rycarci wyszni, nawet sam na hołołok już jest bardzo moderny. Pak Nicolette Burzyńska, Attention Please, Peter Mahajdik, Krypta, Michał Dobrzyński, Follow the White Rabbit i Paweł Nesit, Good Music Has a Beat. To w niedzielu, probaczcie, im się zatiała w Jaśli. Muzyki koncertuale w wieloch miściach i Polszczy, i świta, jak solisty występowali choćby z Polską Radiową Orkiestrą, Narodową Symfoniczną Orkiestrą Polskiego Radia, w Narodowym Forum Muzyki Leopolditum we Wrocławiu, Berg Orchestra w Pradze i tu bym mogła jeszcze dołucho wymieniać, ale idę dalej, perenosymy się do Etnocentra Korośniańskiej Zemli, tam tyrwat wystała Świdoctwo Zemli i Dereła, Anheły z Bieszczad, schowane w Derewi i pamiaty Kamajnia. To wystawa, jaka prezentuje roboty Justyny Nowak-Bojarskiej i Tomasza Wołczyka. To historia o dialogu człowieka z surową, nieporuszeną, nienaruszeną naturą Bieszczad. Ekspozycja łączy dwa organiczne materiały, derewo, które nosi w sobie historię bukowych lisiów i kamień, jaki jest mołczaczem, świtką mniejszego czasu. Centralnym motywem robić prezentowanych na tej ekspozycji są anheły, jak delikatne istoty z niebes, ale jak straszne bieszczadzkiego prostoru, zakorzenione w lokalnej tradycji, terpeliwi wychodziacze z pniakiu, z kamiennych brył. Twórcy hľadajú materii, hľadajú w materii schowanych form, pozwalający, żeby naturalne elementy, fragmenty dereła, czy kamienia, tak jak se trystnienia, czy faktura, ostatecznie nadawali też formu arizbi. To wystawa o pamięci miścia, poszani do natury, duchowosty, którą można znajdzie w prostocie naturalnych materiałów. Kiedy idę o pierwszą z artystów, to Justyna Nowak-Bojarska mieszka w Peremyśli, tam ma swoją pracownię. Nie jest profesjonalną artystką, ale tworzy z potrzeby serca. Hleda krasy tam, gdzie czas leżą najtrwalsze ślady. To samoridna sztuka, która uczy poszanu dla tradycyjnej karpackiej narodnej arizby z nowoczesną, moderną, ekologiczną i symboliczną wrażliwością, zakorzeniona w kulturze Podkarpacia. Jej głównym twórczym sredką jest derewo, bukowe derewo, i w którym rysbyt anheły. Tomasz Wałczyk, tak samo artysta z Peremyśla, znaczy aktualni. W rodzinie się w Peremyśli, pak mieszkał na Szleskie, pak się za Spereniusz na obszar południowo-wschodniej Polszczy. I tam zachopleny naturą peremskiego pohirja i naturą Bieszczad pidniał twórczą robotu. W swojej artystycznej robocie pozwalat hosnuje dialog naturalnych form derewa z sakralnymi i narodnymi motywami. To wystawa w Etnocentrum Korośniańskiej Zemli, jaka jest możliwa do obzerania do 27 września. A my teraz przenosimy się dalej, skaczemy z Korosna do Sancza. Tam w małej galerii możesz widzieć wystawę coraz mniejsze czasu Jarosława Kawiorskiego.
Jarosław Kawiorski to artysta, jaki wrodził się w 55 roku na Msanczy, a w 80 roku skończył Akademię Krasnych Sztuk w Krakowie na Wydzieli Malarstwa i przez długie roki był pedagogą, jak raz na swojej uczelny, który skończył. Jest autorem 26 indywidualnych wystaw w Polsce, ale też wskazywał indywidualnie swoje roboty we Francji, w Italii, a był też uczestnikiem więcej jak 150 grupowych wystaw w Polsce, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, w Italii, w Zjednoczonych Stanach Ameryki czy w Słowenii. Jest laureatem czyslennych nagród, choćby nagrody Fundacji Polskiej Współczesnej Sztuki, drugie Biennale Młodych we Wrocławiu, czy nagrody rektora Akademii Krasnych Sztuk w Krakowie, czy nagrody Witolda Wojtkiewicza, to ostatnia nagroda z 2022 roku, także to nagrodzony talentowy dociniany artysta. Jego roboty znajdują się w kolekcjach Nacjonalnego Muzeum w Krakowie, Muzeum Współczesnej Sztuki w Radomiu, w kolekcji Szleskiego Muzeum w Katowicach. I tu jest jeszcze ciła doła lista tych instytucji. Zanima się malarstwem, rysunkom, fotografią, mieszkat i robot w Krakowie. I to ta wystawa, przypomnę, w małej galerii Nowym Sanczy jeszcze do obzerania. I teraz idziemy dalej. Dalej przenosimy się do Regionalnego Centra Kultur Pogranicza. Wracamy do Korosna. Tam 11 i 12, znaczy się w piątniczu i w sobotu, września, Ton, festiwal muzyki. Muzyka dnes nie ma granic, gatunki, żanry się pronikają, inspirują, furt zmieniają swój zvuk, jazz, beres, hip-hopu, rock otwiera się na elektroniku, alternatywna muzyka stricza się z klasyką, a artysty coraz częściej nie dają się prosto zdefiniować, tak jak zaszufladkować. W świecie, w którym etykiety przestają mieć znaczenia, najcenniejsze jest to, czego się nie da sklasyfikować. Sweeton, ton, festiwal muzyki. Pierwszy raz w Korośni. Ciły wieczory, o tak może to śmiło pojsty, przepełnione muzyką, odwisem na cetoj do piznoj noczy w piątniczu i w sobotu na scenie Regionalnego Centra Kultury Pogranicza zaprezentują cię Majczeńczyma Julia Błaszczyk, Sojka Pęczak Sojka, Marek Krzanowski, Mitch and Mitch z grupą Eterofonico, Natalia Bęben, Late Night Poems, Aleks Szczepanik, Tymon Tymański i Jaset. I to jeszcze na koniec, kiedy idę o Korosno. Tam 11 wersja w piątniczu o 5 po południu, prohulka z prowidniką do temy Korosno ślidamy judaizmu. Prohulku bude westy Waldemar Półchłopek, prowidnik Muzeum Remesła w Korośni, a organizatorami sud punkt kulturno-turystyczno-informacji w Korośni i jak raz Regionalny Muzej Korosno. Kolesy było wielonarodowym, wieloetnicznym, wieloreligijnym miastem. Stężka Korosno szlidamy judaizmu inspirowana jest historią żydowskiej wspólnoty, która współtworzyła dawne Korosno. Prohulka po materialnym i materialnie, inne materialnie spadkowe niż żydowskiej kultury w Korośni. Na trasie tej prohulki będę może widzieć takie ślidy, które może widzieć, dotknąć, ale będę też myślał o takich, które zachowane lempresy archiwalne dżereła, czy w lokalni tradycji peredowane z pokolenia na pokolenia. Prohulka jest darmowa, prosto trzeba pryty. Idziemy teraz do Krenyci.
W Krynicy w czwartek 10 września o 18:15 stricza w publicznej biblioteci stricza historia. Stricza historia o historii doli Lenyi Muszyna Krynycia, żeliznyczni Lenyi Muszyna Krynycia w pierwszych rokach dialnosty. I to tu prelekcyjo wychowosy Leszek Zakrzewski, wedoczy od Dilinia Polskiego Historycznego Towarzystwa Nowym Sanczy. Tak, to dla lubitelów podjahiu, szreky, dworciu. Idealna propozycja. Historia Lenyi Muszyna Krynycia w pierwszych rokach dialnosty. Uf, nie było to lekkie. I jeszcze się mi zdaje, że nie w tym chyba tyżne, a w przyszłym będzie muzyczny festiwal w Żdyny. Ale to jeszcze zaraz spróbuję, bo tak na koniec mi się przypomnęło. Także to śpiłanka i lem powiem jedną rzecz, czy to teper, co też ten.

0: Moi drodzy, naszłajem to tu informację i to skoro schosnąłam sobie stronę w Beskidzie Niskim.pl, to jest strona gminy Uścia Ruskie, taka turystyczna, tak by może to było określić. Różne ciekawe, fajne rzeczy tam się nachodzą, to także zazdrajcie. Jest też i plan podi, także to można sobie i tam zazdrajcie. No i Music Festival z Dnia odbudę się 18 i 20 od w dniach od 18 do 20 września, także to jeszcze wstygnę wam o tym opowieść w przyszłym też na te krótkie ogłoszenia, jak słuchają nas takie słuchacze z Gorlic, z ulicy Blich, no to nie ma te wody, to się nie czudujcie, że tej wody nie je, bo jest awaria, ale wszystko pod kontrolą, do 13 to woda werne.
1: Kiedy góry wołają, u odpadziedzi im trzeba Sztyrbne percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płoziraćka wysoku orał gniazdo wije, kany między turniami

A teraz taka cykawynka gminnej, jeszcze nie posiadują jakoś gminy, ale gminnej turnier w pyłku, w nohu, wygrała Kolumbia, choć faworytą była Wenezuela, bo w osłużeniu odprawlany są tyżi po hiszpańsku, a na ulicach możesz poczuty wece jak 20 języków. Czasem mieszkańci komunikują się, chosnują czy tłumacza w telefonie. To Mikrstat, który jest ewenementem w skali polskiej drżawy. Eksperymentalne dane głos, ale podany tak jak dane potwierdzone, wskazują, że w mieście Mikrstat w Wielkopolszczy może mieszkać wecer czużęciu jak etnicznych Polakiów spośród 3461 mieszkańców. 1850, znaczy 53% to czużęci. Selski obszar Mikrstat zamieszkuje 4631 osób, w tym 565 czużęciów, to około 12%. A w sumie gmina Mikrstat ma zgodnie z danymi GUS 8092 mieszkańców i w tym 2415 czużęciów. Burmistrz Henryk Zieliński podkreśla, że w gminie żyje się spokojnie, bardzo dobry napływ nowych mieszkańców nie z przyczyny zwiększenia się przestępczosty, czy jak się konfliktił. Boicie jednak, że sytuacja może się zmienić, kiedy tema zostanie politycznie schosnowana. Ale my nie w takim kontekście o tym wysiadujemy, żeby się pociszyty, że taka welokulturowa, welojazyczna, weloreligijna gmina sobie fajnie funguje na północy Polszczy, w Wielkopolszczy, Mikrstat. Można by było zrobić takie jakieś braterskie stricze innych takich welokulturowych gmin, bo i tu nasze tu gminy na południe to gminy, w których się dobrze żyje.

Chwalę Smysia, ale jeszcze mało. Za to ponaulamy w Dobromociu. Moi drodzy, nasze radio dostało prodłużenia koncesji rysinią Dyrżawnej Rady Radiofonii i Telewizji. Także to następnych 10 roków od 2020 samego do 2030 samego roku będziemy realizować dla Was radio. Mamy taką nadzieję. Formalnie mamy to zagarantowane koncesją, mamy peredołżenu, to dla nas bardzo wielki uśpich, że Krajowa Rada uznała, że no, wszystko dobre do teraz my przez 10 roku robili i mamy dalsze pozwolenia na wysyłania naszego radia. To nie tak, że to raz na 10 roku Krajowa Rada prowiruje, czy się dobry wedy zgidni z zapisami do chwarń radiocyni. Takich kontroli to przeciągiem roku jest paru, to tak wam powiem na randi, ale tu to już była no, taka wielka sprawa, kiedy idę o prodłużenia tej koncesji. Także to moi drodzy, kiedy byście chcieli być nie tylko słuchaczami Radialem FM, ale chcieli byście współtworzyć naszą radiową rodzinę, to serdecznie zapraszamy. Zapraszamy i do radia, można robić muzyczne programy, można wydumać sobie jakieś swoją autorską peredaczu, jak w tych temach rozmaitych. Na wszystko jesteśmy odkryty. Może to być czysto inne programy, nie muzyczne, nie autorskie. Możecie prosto chodzić do innych i besidłaty, brać interwiu. To są też bardzo, ale to bardzo ciekawe programy, ważna część radiowej roboty. Możecie pisać na nasz portal. Bardzo serdecznie zachęcamy do tego. Wszystko się nauczymy. To nie jest tak, że każdy wszystko znaje, jak nam przychodzi dni od samego początku i my się wczyli małymi krokami. Także to będę też mareny na huboku łodu. Wo wszystkim was będziemy pitperaty. Zgłoście się do nas albo bezpośrednio piszcie na adres radio@lem.fm albo bezpośrednio do mnie. Możecie napisać, możecie peryty, możecie czaty się no, te stoły dasz to zrobić, kiedy wam nie będę to odpowiadało, to nad nikim bycza nie będę. Maję to wam przynosić przyjemni, radist i też nam, jak pak słuchaczom waszej roboty. Bardzo serdecznie zapraszamy. Każdą robotę wynagrodzimy. Także to też jest ważna kwestia. Zapraszamy do współpracy. No i daj Boże, żebyśmy się mogli utrzymywać tak jak tą naszą radiową robotą. No nie powiem, że nie żdemy na finansową pomoc, na dotację, bo do teper fungujemy w oparciu o dotację ministra wnętrznych spraw i administracji. Także to i na przyszły rok będziemy składać taki wniosek o grant. Nadziejemy się, że będzie ocenione i pozytywnie. Kiedy mamy koncesję, to może to nie będzie takie niepewne. W każdym razie damy sobie radę, przyjdźcie do nas i współtwórcie naszą radiową rodzinę.

jest.

No i teper pozaramy już do kina. Smotrymy, jaki tam ma repertuar zrychtowany na najbliższy weekend. I na 11 września zaplanowana jest Świtoła i Polska. Premiera w jednym czasie dokumentu, polskiego dokumentu Den Dityny odcia Jana Kaczkowskiego. Ksiądz świeszczennik Jan Kaczkowski, charyzmatyczny, duchowny i pereśliczny człowiek, któremu trafia cię budyty naznaczonej chworotą, który nie da się wylikułaty. Onko celebryta, jaki borął się o to, że o hidnist dla inczych, o człowieczeństwo. Den Dityny, diagnoza chworoty, wspominy z dzieciństwa. Symboliczne narodziny dla wieczności. Metaforyczny termin, który w filmie zosereczat uwagę na lubą. Na lubą do inczych ludzi, chorych, potraczenych, na lubą do rodziny, do widzicia, do Boga. To też film o potrzebie lublinia i bycia lublenym. Skonstruowany z nieznanych archiwaliów, prawdziwy portret niezwykłego człowieka od tego weekendu i w polskich nelem, a ogólnie w polskich kinach. I idziemy dalej. Dalej jest czerwona świtoła i polska premiera. Biograficzna drama, mistyczka. Przez rok Alicja Lęczewska wyła dynamiczne życie. Była wierną członkinią komunistycznej partii, cinną uczytelką, wymachająca, odpowiedzialna, oddana swojej robocie. Bardzo lubiła podróżować. Zdawało się, że budućnost już dawno była napisana, aż do dnia, w którym jedna stricza wszystko zmieniła. Alicja włożyła na ścieżkę głębokiego duchowego życia. Jej mistyczne zapiski, pełne szczerości, nadziei i mądrości, z czasem trafiają do tysiące ludzi, jak dają odpowiedzi na najważniejsze zdania o lubu, cierpliwości, wiru i sens życia. I tu w głównej roli Dorota Chodecka. Polski biograficzny film. Idziemy dalej. Dalej mamy czerwową polską produkcję, film akcji, komedia. To 100 dni misja Zeus, produżenia jednego z głośniejszych młodzieżnych filmów pośrednich roków. Tym razem heroi wychodzą poza szkielne mury. Sprawa jest bardzo ważna, choć one nie do końca same czują się gotowe na to sprawę. Kapzel i jego ekipa stawiają pierwsze kroki w dorosłym życiu. Jedne pisze dalej, czy próbują pokładać życia po swomu, a kapsel nie potrafi się odnajdy. Mieszka z rodzicami, w robocie pożegnał się z ambicjami, już coraz częściej zadaje coś wydania. Co najlepszy czas już za nim. Kolej jednak na horyzoncie pojawia się misja, od której może zależeć budućność wielu ludzi, nie mają czasu na wątpliwości. Idziemy dalej. Dalej biograficzna drama Mother, Mama. To jest produkcja, w którą zaangażowanych było wielu instytucji. To blisko, duńsko, makedońsko, północno, szwedzko, bośniacka drama. Mamy Kalkutu, Indii, sierpień 1948 roku. Teresa, która znajduje się w monasterii Loretanok, z nieterpliwością żde listu, zawdzięki któremu będzie mogła leszyty monaster i osnowaty nowej w odpowiedzi na zaklik, jaki otrzymała od Boga. Kole wszystko wydać się już gotowe, staje przed dylemą, która wystawia na probu jej ambicji i wiru w osnownym momencie życia. I jeszcze jeden film, to już animacja dla dity, familijna produkcja, podręcznik dla superherojów. Mamy 10-letnią Lizu, jaka mieszka na niewielkim miasteczku, jest prześladowana przez
na równolitkiu i nie ma przyjaciół. Jednego dnia na chodę tkniesz kupić rucznik dla superheroju. Każdą swobodną chwilę, w każdy swobodny moment no właśnie, prowody na tym, żeby się nauczyć, jakby ty superheroinią. Prynymat pseudonym Czerwona Maska na dołucha przyjdzie i zmierzyć się ze złom, ze swoimi strachami, skoro nauczyć, że byty heroinią, to znaczy byty wrażliwym, byty odważnym, spiłoczuwaty. To norwesko-szwedzka propozycja.

No i tak jsme dotarli do kinča dnešního vysílání. Moje drahé, v związku s mojimi obowiązkami, inčema ještě, jaké mám, zaraz můžu být v Warszawie i za to regularného vysílání pačisnej hodiny nebude, ale zapraszam na retransmisję debaty, jaka prošla w Državnym etnograficznym muzeum w Warszawie pod koniec czerwca toho roku, jak jedna z tych kincevych podi popry wystawi, która przez zdaje się pół roku była do obzerania sztuka formy prysutności, sztuka lemki karpackich Rosyniu. Debata do temy stan kultury i języka lemki wypowiadali się profesor Lidia Stefanowska z Warszawskiego Uniwersytetu, Juraj Staryński, historyk, choreograf i osnowatel ansamblu Kyczera, dr Michał Szymko, badacz lemki i rosyńskiej sztuki, Oksana Hraban-Lichtańska, pisatelka i animatorka kultury, i ja z Bursy. Początek retransmisji 9.15, jak i podczisnej godziny regularnie, jak zaczynamy, powtórzenia o 2.30 w nocy. Zapraszam wam, żełam spokojnego dnia, pak weekendu i czujemy się w ponedilok. Przypomnę też, że zaraz jeszcze o 13.00 premierowe wydania karpackiej Rusy. Moi drodzy, wszystkiego dobrego wam. Że wam by się dała Natalia Małecka-Nowak.

Raz się przytrafiło, nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

naszym szybkim powił, że chęciarz lidije, prawi każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, w szybkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary

pisać, proszę.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powieści słowo imienia i nazwiska. Ale to nie powie, jakby kurczynało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.

Wczera, dnes, zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, передавай drugim. Lem FM.

we wodzie. 3, 4. Młynarz na wodzie, dziecko we wodzie. Oj dziecię, ty dziecię, oj dam ja światu znać. Kasinka wójtówna, to jest twoja mać.

stóp moich. Kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselszy teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

tak daleki, tak różne robi niepomęte. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeżymi ślady, czy samej pamiętam.

Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie na słuchowisku i przed nami oczywiście następny odcinek Ruskoj Doli Władimira Chylaka. Zapraszam bardzo serdecznie. Na riuninach Europskiego Sadu to i tak szedro obdilenoj darami przyrody Lombardii, Hejbelem ona była oblublenym czadom bożym, prochodziło dnes neobyczne wydowisko. De kolisy ratowała gazdu, dorodna riasa zerna, tam dnes neobjate okom mnożestwo ludy. Taż to za ludy? To ne czada lubowy, a pisłanci nenawysty. Ne anheły myru z oliukową hołuską w rukach, a ludę zo smertonosnym oróżom. Predwistnyky wojny, predwistnyky ruiny. Kto nie pamięta 1859 roku, kiedy to halicko-ruskie pułki mużnio bronili czesty austryjskiej imperii przed hordym Frankom i jomu posłusznym wasalom Sabawdyjom? A boroli się nasze dity do poślidniocho udaru sercia, do ostatnioj kapli krwi. Płody zemli były pierwszą żertwą zapekłej wojny. Rozkiszny oranży i tenysty kasztany lechli pod sokyrą nepreblaharnoho wojennoho zwyku, a pyszne kwitia ich było podoptane żołnierskima bokanczami i kińskima kopytami. Pierwszy były pohosnowany na stawlinia baraki i na opalinia. Drugim przypała smutniejsza uczast, wystelity do rochu do smerty. W jednym seli, w tisniej i zdepci, liszenoj czeres gazdi u chyszky, de sące z trudą probywało się czeres zasmarowany wykięcia, siedł muszczyna, jakomu iszło pit 30 ryk. Odityj do oficerskoho munduru, kotry soho tam halicko-ruskoho pichotnoho połku. Pred nim na stoli leżały dwa listy. Wziawszy do ruk jeden z nich, nasz oficer pryzerał się mu dołucho z ciekawistiu, a przy tym z niedowirjowaniem. Bo po obok stronach koperty nasijane było mnożestwo pocztowych peczatok z preryżnych miejsc wszystkich koronnych krajów austryjskiej derżawy. List tot, nycz diszą do róg adresata, wandrował, jak wydno, neobycznyma dorohamy. Pokywawszy hołową, oficer liszył się rozpeczatatyho. Tolem pizrył na pitpys, zaczudował się bars, a kiet proczytał pierwszych paru lenijok, na joho lycy odmalowała się żalistna tucha, kotra przy kińciowych słowach listu pereminyła się w najbolestniejszą bolist. W takim stanie ducha chwatył się win druhoho listu, kotromu uż się ani nie pryzerał, lem łakomo gołtał oczami słowa pisane tremtiaczą żęską ruką. Proczytawszy tot list, dołucho wzerał się do necho. Ta ostołpiły joho oczy, ne znale naszczo smotriat, lem po blidym lycy moż było zdohadaty się, że duszom joho obładnuli ryżny, ciłkom sobie protyleżny poczucia. Kuknijmy spoza plecz oficyra na toty listy. W pierwszym proczytamy. Drogi panie, od czasu, kiedy liszyliście nas, nie małem od was niejakoj wisty. Darmo małem nadziei, że po szkilnych wakacjach wernete się ku nam. Barspizno aż po kilku rokach dowidałem się, że w prywojsku.
Nebudu opusywał dorochy, jaką ja miejsce waszego przebywania odnoszę, ale z waszej strony wszystko jedno nehardi, żeby do dnes nie odozwali się do nas. Wybaczte to cdokir człowiekowy, który was lubit i przy tym znaje, że nikoli i niczym was nie obrazył. Lublu was jak ridnu dytynu. Tołdy mali były odpłatyty się mi lubowiu syna, tym bilsze, że ostał jem sam na świti, stary syrota. Żenu Boch wziął. Sztefan, kiedy wtratył w was pewnego prowidnyka, stał się zas niepoprawnym ledaczynom i jak taki chmer w nóżdi i na czużyni. A diłka moja? Ona też chmerła dla mene. Lyszu bliższe okoliczności, żeby na nowo ne jatryty rany, kotru mi niewdiaczne diucza zadało. Choczu zabyty, że małjem kolysy diłku. Jak skoro możete woste urlap i pospiszte w moi objatia, potiszcze neszczęsnoho widcia, choć z kapynkom tej lubowy, jaką lubyte swoją matir, a ja budu do smerty szczęśliwy. W sudi złożył jem testament, którym czynił was neochranyczenym naślidnikom i własnitelom mojego majetku i prynymam za swojego syna. Nie odmołte, proboha, majte na mene wschlad. Lipszego ja syna nie możu maty. Ja pohlybiał soj kolysy, że was w pari z Maryczką pryhornu do swojego widciuskoho sercia. Znałem, że wy ju kochali. Ta inakże się stało. Dnes byłbym bezsowisty, kiedybym żełał, żebyste czesnym swoim imenom wkryli sorom dziewczatę. Takoj żertwy ja nie śmiju od was prosyty, wy bezwzladni moim synom. Sponachlajte się z bodaj jednym słowom potiszynia, kiedy nie możete same prybyty gusło mówiciu. Michałowy Bradaczowy. Drugi list hołosył tak. Kochany brate, nie powierzysz, jak sołodko przypomnuty soj, że mam brata, który mnie zrozumie, kolejnych to syły mojej lubowy zrozumity nemich, który oprawdat mene, kole wszytkę mia osudyly, który nie odrecze się mene, kole otec i maty się odrekli. Gu bratu lem prybicham, żeby na jego grudziach wypłakaty się w moim horiu. Syrota jem, tot, kotroho imeno w liści do tebe nie powinno się najty, okłamał mia, a proklinaty ho moje wirne serce nehodno. Kochała jem lem raz i na jednu szalku złożyła jem wszystkie szczęścia moho życia. I prochrała jem. Nie proklinaj ho i ty, probacz, jak i ja probaczyła. Mam do tebe lem jedno proszenia, żebyś wymolił dla mene probaczenia od widcia. Maty była spolechliwa, ale chmerła, a otec strochi. Nie winuju ho za to tu strochist, bo sprawiedliwy win pry tym. Ja wynuwata, bo samowilni leszyła jem rodytelski dim, tot chram nezakołoczenoho spokoju i tychoj lubowy. Terpeliwo znoszu stot, jaki lem żenu dosiachnuty może. Pereboliła jem wtratu lubowy toho, ale wtraty lubowy rodytelskoj ne perenesu. Mi otec przekonana jem o tym, nie odmowy z twojemu proszeniu. Najpryjmę mia za najniższu służnyciu, żeby lem moż było pit jednym dachom perebywaty z nim. Kiedy za twoim posrednictwom spełnyć się moje żelania, to gdy na smertni posteli wyszepczę twoje imeno, wdzięczna sestra twoja.
Maryja. I na Hleska to już wszystko. Jakie było odniesienie naszego heroja do tych listów, doznacie się w następnym odcinku, który możecie poczuć już w poniedziałek o godzinie 7 wieczorą. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

takim był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów. W podręcznikach historii były taka znajomka, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburgska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mierają.

0: Dialem FM.
1: Jest wtorek, 8 września septembra 2023 roku. A na nowiny rady Dialem FM prosit Olena Stefanowska. Jaru toho roka na obszary Szleskiego województwa w siedzi sklepiu Kaufland jawili się polsko-szleskie oznaczenia. Pierwszy sklep z takimi napisami był otworzony w Katowicach, a hned napisy po szlesku można widzieć już między innymi w Katowicach, Chorzowie, Kliwiciach, Zabrzo, Bytomiu i Rybniku, razem w 22 sklepach. Oznaczenia odnoszą się tak do nas w pojedynczych kategorii produktów, jak i do innych elementów sklepowego prostoru. Teper Stowarzyszenia Osób Szleskiej Nacjonalności i Ślązoki chce, żeby podobne rozwiązania jawiło się też w sklepach na Opolszczonie. Jak się wskazuje, prysutność szleskiego ma wielkie znaczenie nie tylko w czasie świąt i kulturnych podzi, ale tak samo w miejscach, do których żyteli chodzą po obyczajne zakupy. Sama procedura wwodzenia dwujęzycznych oznaczeń nie jest, jak się wskazuje, skomplikowana. W przypadku szleskiego była to sprawa porozumienia zarządu sklepu z organizacją reprezentującą szleską wspólnotę. Nadziejemy się, że podobna współpraca w buduczności otworzy drogę też dla prysutności lemkiuskiego języka w torgowym prostorze. Tysiatoho 11 września septembra w Hajnimci odbude się 4. festiwal Gwar Pogranicza po swojemu. Tegoryczna edycja będzie poświęcona językowi różnorodności Polszczo i żywej besiedzi Pogranicza. 10 września septembra o 18 godzinie w miejscowej publicznej bibliotece w Hajnimci odbude się promocja książki Językowa różnorodność w Polsce. Wspólnota, że hosnują kolateralne języki i ich etnolingwistyczna żywotność. Pod redakcją Nicole Dołowo i Macieja Mędraka. Podczas trzecia odbude się też dyskusja poświęcona Beżeńczoma językowi sytuacji na Podlasiu. W tym roku festiwal będzie miał też międzynarodny wymiar. Do Hajnimki przyjdą wykładowcy i doświadczenia z Uniwersytetu w Cambridge zainteresowano miejscowymi gwarami, wydanymi na Podlasiu doświadczeniami i działaniami dla zachowania żywej besiedy pogranicza. 11 września septembra w parku odbudą się dwie podzieje. Na 18 godzinę zaplanowano wieczórkę po swojemu, streczu z historiami, wspominami i opowieściami mieszkańców, przekazywanymi w miejscowej besiedzi. O 19 godzinie festiwal zakończy koncert z ansamblu Czeremszona. 13 września septembra o 18 godzinie w Świetlicy w Nowicy odbude się finalny koncert projektu Krywulka i Śpił spletienia lemkiłskiej tradycji. Wystuplet uczestnika projektu odbude się też pokaz prac zrobionych podczas warsztatów. Projekt obnymał zajęcia poświęcone tradycyjnemu lemkiłskiemu śpiłowi ta zaplitaniu paciórki. Finał będzie poślednim wspólnym streczem uczestników projektu. Podzieje odbude się w Świetlicy w budynku Nowicia 31. W dniach 19-20 września septembra prochodziła budę 34. Lemkiłska Tłocza Osin. Tegoryczna edycja poświęcona budę pamięci Fedora Kuziaka w sotną rocznicę jego narodzenia. Pierwszy dzień podzieje odbude się w Portnom, rytnym seli malaria, bajkaria i sospilnego dijacza. Drugi dzień stretymy się w Korliciach w Ruskiej Bursi. Detalny program będzie oprzeludniony nieodłącznie. Organizatorem podziei jest Stowarzyszenie Lemkiu. 19 września septembra w miejscowości Wysokie w Niżnośleskim województwie odbude się 4. Lemkiuskie śpiewania. Organizator prosi wszystkich, którzy chcą posłuchać lemkiuskiej muzyki, ale też tych, którzy chcą wspólnie pośpiewać. Podczas trzecia odbudą się występy narodnych ansambliów i śpiewaków.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Drodzy słuchacze, witajcie po przerwie. To audycja Tri Świty. Dnes głosy ciągu wam wrocławskie studio, a za mikrofonem Severian Kosowski. To tu formułku jeszcze raz wam przypominam, kiedyż może jak raz teper dach, to do nas specjalnie dołuczył. Dnes 8 den września, to 251 den wroci i do kincia roka lisza nam się lem 114 dny. Czas żene. Wakacje już dawno za nami. Wresen się takoj już tyż poriadni zaczął już do szkoły. Chodymy, kto chodzi, to chodzi. No, my starsi nie chodzimy, ale często nasze dzieci młodsze chodzą do szkół i my dajak też bierzemy w tym uczas. Także, to, drodzy słuchacze, ja wam chcę przede wszystkim teper zagrać dobrą muzykę. Dumam, że nie jest potrzeby, żebyśmy się rozgrywali, kiedyże dnes w tej Polsce kras chwila aż taka, że byśmy mogli powiedzieć, że dnes to przez chwilę maliśmy lipec, może czerwiec, aż tak griło, bodaj tu we Wrocławiu, od kaledowo z Bisiduju. No ale nic, natiszmy się tym, bo nie odłucha pewno zawitać do nas już taka poriadna osin.

Wertam głowam, drogie słuchacze, drogie solenizantki i solenizanty, bo do was w pierwszej czerwcu chciałbym się teper zwrnuty, no i pozdrawiamy za nowym stylem, za gregoriańskim kalendarium. Dnes 8 września swoje imieniny świadkują Adam, Adrian, Adrianna, Alan, Amon, Serafina, Teofil, Viola, Zinon, Maryjacy, Nestor. Kolej sobie posmutrymy zaraz do naszego juliańskiego kalendaria, tak zwanego starego stylu. Tak dnes medżeńczyma świadkują takie osoby jak Natalia, Adrian, Maryja, Petro, Hryc, Wiktor, Mitro, Roman i Mykołaj. Także to wszystkim dnes świadkującym solenizantkam ta solenizantam, wiernym słuchaczom Radia LMFM i tym, że to przynajmniej nas czujete na mnoho i błahe lita.

Dorosla čever, tam guvam, prišla pora na toto, že by sme sobi dašto z našeho limkivského rusinského kalendárium povíli. Dnes 8. den verešňa i dnes máme tiež také netypové švato, jak den dobrých výsty. No i ja nadjúša, že vy dobrý výsty furt čujete, furt také výsty tiež donosite druhým. Žičil bym vám, že by ste každého dňa len dobrý výsty stričali, choď známe, že rížno v našich žitiach bývat, ale jednako, že by tých dobrých výsty było lepsze. Okrem tego, dnes światowy den fizjoterapii, tak że wszystkich fizjoterapeutów pozdrawiamy z tym światowym dniem ich profesji. Okrem tego mamy den mryjania sobie o tym, że byśmy chcieli, żeby się podjęło. Tak że mryjaty trzeba mieć mryj, bo bez nich dumam, że byłoby nam na świecie cięższe. Hirsze. Tak, że to tak nietypowy świata, jak dnes przypominamy. No dobrze, dorosłacze. Muzyczna perwa dla was teperem.

Jak się macie, czy nas dobrze odbierają, czy wam dobrze radia odbierają? Ja bym chciał jeszcze wam powiedzieć, że zaran mamy już oczywiście sredu, sredynu tygodnia i zaran schodzą równo godzinie 6 rano. To te dni nam się korczą, to już chyba każdy wzrył poczuł, że kiedy rano stajecie, tak to słoneczko jednak już spóźniejsze schody. Zachodzące już od 19:05 minut. Znaczy się, że długi zaraz dzisiejszego dnia to 13 godzin i 5 minut.

jeszcze radny Zaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

0: Wracam głowam, drodzy słuchacze. Produżamy trzy świty w Radiu Lem FM. No i ważna historyczna podija, ważne podii się odbywale teper 6 września w Gorliciach, kiedyże wierny prawosławnej cerkwi przypominale praznych świaszczynu uczennika Maksyma, ale nylem to, bo kiedy do o historyczne pizrynia, historyczny pithit na to, co podjęło się 100 roku temu, to jak raz 2026 rok jest tym rokom sotnoj ricznici początku pierwszych powrotów lemkiu do prawosławia. Tot ruch zaczął się dużo skorsze, bo po prawdzie to te pierwsze parochi prochodzili już w 1911 roku, tam, gdzie parochował otec Maksym Sandowicz, późniejszy świeszczynny uczennik Maksym Gorlicki. To był hrab, ale też i drugie seła Lipna, długie, nieznajowa, czorne. No a w 1926 roku od Tylewy się zaczęło i dalsze toty podii prochodzili w drugich sełach, w drugich częściach Lemkowiny. Po prawdzie to ruch był i w 27, i w 28 roku to detalno mamy opisane w takiej ciekawej knyżci od cia Romana Dubeca spred już paroch rokiu, gdzie jak raz każdą taką prawosławną parochiju tam opisano jej historię, to czy była cerkwa ocenit. To ważny historyczny podii dumam nelem dla tych lemkiu, jak sąd wierny ma prawosławnej cerkwy, ale zachałam dla naszej historii, historii lemkowiny, żeby znać, że to nieprosta historia, często składna, często powiązana tiż i z Terpinią. Także to jak raz to te podii prochodzili 6 września w Gorlickiej Katedralni Cerkwy. Było pięcioch wladyków, archiepiskopiów i jeden episkop z naszej cerkwy tu w Polsce. Dobry, drodzy słuchacze, dumam, że to tylko z takich anonsów. Oczywiście chciałbym rzeczy jeszcze, że z toho, co do niej doszło 19 września, znaczy się nie w najbliższą sobotę, a w następną, jak raz w Tylawi, w miejscu, gdzie stojała kolysy prawosławna cerkwa, dnes tam stoi kaplicia, bude odsłużona liturgia, bude takie torżestwenne świadkowania, tak samo toj riczny ci dobry. No i dumam, że to teper już tylko, tak zapraszam was na kus muzycznej perwy.
1: Drodzy słuchacze, słuchacie Lem FM. Lem FM to twoje radio. Moje na pewno. Slawko Trochanowski.

dwoma palcami, a jak zoria za zorię, idem za wiercjami. Oj muzyki, muzyczenki, muzyki, muzyki, a muzyki popychali w smetanku języki. Dalia muzykę pilotu, dal muzykę sala, a muzyka jest...

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

drogie słuchacze, słuchacie LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slavko Trochanowski.

sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zawę powieści szło imienia i nazwiska. Ale to nie powiem, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cochanowski.

0: Idziemy na pierwszą dzisiejszą informację. Amerykańskie ekonomiczne embargo pokładane na Kubę zaprzeczono w periodzie od marca minionego roku do februara 2026 roku rekordne straty na komunistycznym ostrowie, które przesięgły 8 miliardów dolarów. Wychodzi to z informacji publikowanej kubańską władzą, pisze agentura AFP. Szkody, które się opisują w dokumenty przekraczają minuloryczny rekord 8%, powiedział kubański minister zagranicznych Bruno Rodriguez Parilla. Suma nie obsahuje szkod zaprzeczonej energetyczną blokadą, którą Waszyngton dał w januari, ani strat zaprzeczonej sekundarnymi sankcjami pokładanymi na kubańskie subjekty w miesiącu maju, pojasnił minister. Blokada nie karać władu, karać zwyczajnych ludzi w wszystkich aspektach ich żywota, powie minister. Spojeno Sztaty dali obchodne embargo na Kubu w roku 1962. No, prezydent Donald Trump od początku toho roku pewnie mać ekonomiczny tysk na to ostrów. Havana przepisuje winę za krizę Spojenym Sztatom, pokiaľ Washington twierdzi, że za zlu sytuację może kubańska władza, która nie jest sposobna sprawować krajinu. Ludzie na Kubie muszą jasno akceptować w wypadku elektryk, jak i chroniczny niedostatek potrawien i paliwa. Parilla tak samo wskazał na narosnutia smrtnosti dzieci w dosłowie zjeżdżających się usłowy pro żywot. V roce 2018 umerli 4 deti z 1000, ale v roce 2025 išlo už o 9,9 z 1000. Minister ale volúčil v ohlošení humanitárnej kríze. Podľa šéfu rezortu diplomácii toho času neprochodiať prehovory so Spojenými štátami ani nesú žiadne naplánované, i keď kubanské orgány i ďalšie komunikujú s úriadami tma americkými.
1: Как бы ты кричал, че прошепотил, я